0: Ero Seme.
1: Reggae itembe na itembeki.
2: Waza, waza. Diangu Dieng, Burbuda.
3: PDJ Hobbs.
4: Abita. Radio 47. Radio Maduong. Wan kanyo kanyo.
5: Kai kanyo.
6: Radio 47. Mia moja na moja. Nuktambili. Kisumu. Tupo. Nabado.
7: Radio 47. Hapa nipo.
6: Unasikiliza. OB 47.